0: W związku z 89. rocznicą tych strasznych wydarzeń w Warszawie odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary sowieckich represji. Przy stołecznym pomniku poległym i pomordowanym na wschodzie oddano hołd ofiarom sowieckich represji z lat 1937-1938. W trakcie uroczystości zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr habilitowany Karol Polejowski podkreślił, że Operacja Polska była częścią wielkiego terroru i jedną z najważniejszych zbrodni stalinowskich wymierzonych w konkretną grupę narodową.
1: Związek Sowiecki wrogi był językowi polskiemu, tradycji, religii i historii. To wszystko powodowało, że Polacy od samego początku istnienia Związku Sowieckiego, którzy trwali przy swoich tradycjach, przy swojej historii, języku i wierze, byli obywatelami drugiej kategorii.
0: Szczególnie brutalny przebieg Operacja Polska miała na terenie białoruskiej SRS. Według dokumentów NKWD od 24 lipca 1937 roku do 1 września 1938 roku aresztowano tam ponad 21 tysięcy osób określanych przez sowieckie służby jako polscy szpiedzy, dywersanci i członkowie organizacji powstańczych. Dziś historycy wskazują, że pełna skala zbrodni wciąż nie jest znana, między innymi z powodu ograniczonego dostępu do rosyjskich i białoruskich archiwów.

0: Słuchają Państwo programu Znadniemna i Barazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Zadanie Polska Platforma Medialna Wschód 2026 realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Senatu. Utwór jest dostępny na licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowe. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz redakcji programu Znadniemna i Barazyny. Utwór powstał w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu pod warunkiem zachowania wyżej wymienionej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw.
1: Rozmowy i reportaże.
2: Wszystko, co ważne i aktualne.
0: Protesty powyborcze na Białorusi w 2020 roku i ich brutalne stłumienie na trwałe zmieniły życie tysięcy ludzi. Właśnie wtedy rozpoczęła się bezprecedensowa fala zatrzymań, procesów politycznych i ucieczki z kraju dużej części aktywistów, dziennikarzy i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego. W kolejnych latach władze praktycznie zlikwidowały niezależne media i organizacje społeczne, a przestrzeń do publicznego sprzeciwu została niemal całkowicie zamknięta. Skutkiem tych wydarzeń stała się także masowa emigracja i utrata części społeczeństwa, która jeszcze kilka lat wcześniej aktywnie walczyła o demokratyczne zmiany. O tym, dlaczego Białorusini wyszli na ulice swoich miast w 2020 roku, opowiada ekspert z Ośrodka Studiów Wschodnich Kacper Sienicki, który osobiście doświadczył brutalności łukaszenkowskich służb w tamte dni.
3: Ludzie widzieli przede wszystkim, że to państwo coraz mniej spełnia swoją funkcję, jeśli chodzi o ochronę obywateli. To jak Łukaszenka działał podczas pandemii koronawirusa na przykład, to było też takim pewnym czynnikiem zapalającym i mobilizującym ludzi do jakiejś aktywności. Później kampania wyborcza, której nie zostali dopuszczeni kandydaci na prezydenta, którzy mieli całkiem sporą popularność, potencjalnie mogli przy przeprowadzonych wyborach stanowić jakieś zagrożenie. No i oczywiście później niezgoda na to, gdy kandydatka protestu Swiatłana wokół której udało się zjednoczyć ludzi, żeby zagłosowali, mogli się wyrazić przeciwko Łukaszence. Gdy stało się oczywiste, że te wyniki zostały całkowicie sfałszowane, to nie mogło się skończyć inaczej niż po prostu z kumulacją tego niezadowolenia, złości, niesprawiedliwości, jaką reżim Łukaszenki zaszczepił, czy odbił przez Białorusinów sytuacji w ich kraju stworzył swoimi rządami.
0: Dlaczego mimo ogromnej fali protestów nie doszło do przemian, o które Białorusini walczyli?
3: Prawdopodobnie białoruskie społeczeństwo jeszcze nie było w pełni gotowe na to, by rzeczywiście zagrozić istotnie aparatowi władzy autorytarnej, która od 20 kilku lat wzmacniała stale swoje rządy. Z silną ręką Łukaszenka zarządzał państwem, rotując ludźmi w taki sposób, by zawsze wszyscy byli w pełni lojalni do niego. Przede wszystkim aparat siłowy, który zadecydował o tym, że protestującym nie udało się osiągnąć swoich celów poprzez właśnie nacisk na ulicy, poprzez możliwe zajęcie jakichś budynków.
0: Reakcja władz była bardzo brutalna, co zresztą pan doświadczył osobiście.
3: Tak, dokładnie 6 lat temu zostałem zatrzymany. Dzień po wyborach, po tym, gdy protesty już objęły dużą część białoruskich regionów, w wielu miastach, w Mińsku oczywiście były te protesty największe. Ja tam się znajdowałem, próbowałem relacjonować to, co się dzieje na ulicach Mińska do publiczności w Polsce. Zostałem zatrzymany jeszcze przed rozpoczęciem protestu, tego drugiego dnia protestów. Potem już wspólnie z moim kolegą zostałem przetransportowany przez właśnie funkcjonariuszy OMON-u najpierw do Busika, a następnie do więźniarki, w której zaczęto już nas bić, katować. Następnie odwieziono na posterunek milicji, gdzie już w sposób systemowy przez kilkanaście godzin nad nami się znęcano, torturowano nas, a następnie przewieziono do aresztu śledczego w Żodino, gdzie spędziłem kolejne 3 dni.
0: Jak pan uważa, czy wydarzenia 2020 roku zmieniły społeczeństwo białoruskie?
3: Zdecydowanie. To był moment naprawdę takiego pewnego przebudzenia narodu białoruskiego, ponieważ ludzie po raz pierwszy w takiej skali wyszli na ulicę, zauważyli, że jest naprawdę więcej ludzi, którzy myślą, myślą podobnie, którzy sprzeciwiają się tej niesprawiedliwości, temu systemowi, który nie służy Białorusinom. To sprawiło, że ludzie zmienili swoje podejście, zaczęli poznawać swoją tożsamość, zastanawiać się nad tym, kim są Białorusini. I niestety oczywiście te represje, które się zaczęły po protestach i w czasie kampanii wyborczej, doprowadziły również do tego, że wielu Białorusinów, setki tysięcy ludzi, zmuszonych było wyjechać z kraju w obawie przed prześladowaniami. Ale ci ludzie zmieniają poprzez swoje doświadczenia, poprzez to, gdzie mieszkają, gdzie też spędzają, gdzie żyją za granicą, jak widzą tam, jak może wyglądać życie. Mają nowe pomysły, jak w przyszłości zmieniać Białoruś. Sami je ewaluują, mają możliwość swobodnego zrzeszania się i rozwijania białoruskich inicjatyw. Również widać jakąś chęć powrotu do korzeni, do nauki i odrodzenia języka białoruskiego. I wielu Białorusinów widzi, że ich interesy są inne niż te reżimu Łukaszenki i te, przez które moskiewski imperializm realizuje.
4: Czy pana zdaniem walka Białorusinów o wolność trwa do dziś, czy jednak trwająca nadal fala represji całkowicie to uniemożliwiła?
3: Niestety ta aktywna faza jakiejś walki, czy takie okno na zmiany jakieś, które mogłoby obalić reżim Łukaszenki, jeśli chodzi o sytuację wewnątrz kraju, no jest zamknięte w tej chwili, tak? Nie widać w tej chwili obecnie perspektywy tego, by reżim Łukaszenki mógł zostać na takiej fali jakiegoś ruchu oddolnego obywateli Białorusi w kraju zmieniony, ale oczywiście ta walka codzienna, przypominanie o tym, że Łukaszenko jest osobą odpowiedzialną za masowe, największych czy najbardziej brutalnych represji w Europie po II wojnie światowej, od odery Stalina, że jest zamieszany współagresorem i jest odpowiedzialny za zbrodnie przeciwko ludzkości. O tym mówią cały czas Białorusini, którzy mogą robić to bezpiecznie, przypominają i budują podstawy na to, żeby w przyszłości Białoruś była wolną, gdy pojawi się takie okno możliwości ponownie. Oczywiście to jest też powiązane z tym, w jakiej kondycji będzie starszy partner Łukaszenki i który w pełni go od siebie uzależnił, czyli państwo rosyjskie i tego, w jaki sposób ono będzie dalej prowadzić swoją wojnę przeciwko Ukrainie. Więc te czynniki mogą kiedyś otworzyć ponownie możliwość do tego, by Białorusini sami, wychodząc na ulicę, mogli zmienić sytuację w swoim kraju.

wkrótce na pamięć znali pieśń i sama melodia bez słów niosła ze sobą starą treść, dreszcze na wskroś serc i głów. Śpiewali więc, klaskali w rytm, jak wystrzał poklask ich brzmiał i ciążył w łańcuch, zwlekał świt.

0: Już za chwilę w programie Znadniemne i Berezyny rozpoczniemy poznawać losy Jerzego Wołkowieckiego. W swojej kolejności Aleksy Szota opowie o historii jednej z najbardziej niezwykłych formacji Wojska Polskiego, flotylii Pińskiej. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem Stalowy Bagaż oraz jego przebojowym utworem Nie idź do opery.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: W dzisiejszym programie Znadniemna i Berezyny rozpoczynamy poznawać losy generała Brygady Wojska Polskiego Jerzego Wołkowieckiego. Jerzy Jarosław Antoni Wołkowicki urodził się 21 stycznia 1883 roku w miejscowości Proszew w powiecie węgrowskim. Jego rodzicami byli Tadeusz i Maria z domu Mochlińska. Po zakończeniu gimnazjum klasycznego w Grodnie Jerzy wyjechał do Petersburga. Po zdaniu egzaminu w 1901 roku rozpoczął naukę w Morskim Korpusie Kadetów, co wiązało się ze wstąpieniem do służby w rosyjskiej cesarskiej marynarce wojennej. 3 lata później Wołkowicki ukończył szkołę i został awansowany na stopień miczmana. Rozpoczął służbę w rosyjskiej flocie bałtyckiej, której jednostki w grudniu 1904 roku popłynęły na Daleki Wschód. Tam też udał się Wołkowicki, który wziął udział w dniach 27-28 maja 1905 roku w słynnej bitwie pod Tsushimą, która zakończyła się zwycięstwem wojsk japońskich nad rosyjskimi. Miczman Wołkowicki dostał się do niewoli japońskiej, w której znajdował się do 1906 roku. Po powrocie do carskiej Rosji otrzymał awans na stopień lejtnanta. W kolejnych latach Wołkowicki m.in. ukończył kurs artyleryjski, Mikołajewską Akademię Morską, a w 1913 został awansowany do stopnia starszego lejtnanta. W latach I wojny światowej służył m.in. w sztabie floty czarnomorskiej. W wyniku wybuchu rewolucji październikowej w 1917 roku Wołkowicki rok później przez Syberię i Daleki Wschód dotarł do Francji, gdzie 14 kwietnia 18 roku wstąpił do armii polskiej, dowodzonej przez generała brygady Józefa Hallera. Został najpierw zastępcą, a następnie w stopniu majora dowódcą 1 batalionu 1 pułku strzelców polskich 1 dywizji strzelców pieszych. W 1919 roku początkowo stał na czele 1 batalionu 3 pułku strzelców polskich, a następnie objął funkcję zastępcy dowódcy pułku. W tym samym roku major Wołkowicki przyjechał do Polski, co miało związek z przerzuceniem armii polskiej we Francji do kraju. Armia polska we Francji, a w jej składzie 3 Pułk Strzelców Polskich, przemianowany na 3 Pułk Strzelców Pieszych, po przyjeździe do Polski w 1919 roku wzięła udział w walkach o utrzymanie niepodległości Polski. Pułk majora Wołkowickiego walczył na Wołyniu przeciwko wojskom ukraińskim, następnie patrolował granicę polsko-niemiecką na Górnym Śląsku, a w lipcu ponownie trafił na front wschodni, gdzie toczył działania bojowe przeciwko Armii Czerwonej. I w tych wydarzeniach brał udział major Wołkowicki, który 20 czerwca został awansowany do stopnia podpułkownika. 31 lipca 19 roku podpułkownik Wołkowicki objął stanowisko szefa sekcji organizacyjnej Departamentu dla Spraw Morskich Ministerstwa Spraw Wojskowych. Podpułkownik odpowiadał m.in. za tworzenie polskiej marynarki wojennej. Na tym stanowisku pozostawał niespełna rok, po czym został wyznaczony na dowódcę floty pińskiej. Na początku sierpnia 1920 roku podpułkownik Wołkowicki objął stanowisko dowódcy 3 batalionu Wileńskiego Pułku Strzelców, prowadząc swoich żołnierzy do walki podczas bitwy warszawskiej i niemieckiej. W październiku 20 roku podpułkownik objął dowództwo nad pułkiem. Po zakończeniu walk o utrzymanie niepodległości Polski 21 marca 1921 roku Jerzy Wołkowicki został szefem sztabu 1 Dywizji Litewsko-Białoruskiej, a niedługo potem rozpoczął kurs do szkolenia w Wyższej Szkole Wojennej w Warszawie. Po zakończeniu szkolenia w 1922 roku podpułkownik otrzymał awans na stopień pułkownika i objął obowiązki szefa sztabu dowództwa okręgu Korpusu nr 10 w Przemyślu. W kolejnych latach pokojowej służby w Wojsku Polskim pełnił szereg funkcji, a 7 marca 1927 roku objął najważniejsze stanowisko w piechocie Wojska Polskiego, a mianowicie został wyznaczony wyznaczony dowódcą 27. Dywizji Piechoty w Kowlu. W tym samym roku został awansowany do stopnia generała brygady. Na czele dywizji generał Wołkowicki stał do 1932 roku. Został mianowany generałem do spraw specjalnych przy Ministerstwie Spraw Wojskowych. W 1938 roku zakończył służbę w Wojsku Polskim i został przeniesiony w stan spoczynku. Jednakże w związku ze spodziewanym wybuchem wojny w sierpniu 1939 roku generała Wołkowickiego wyznaczono dowódcą etapów armii Prusy. O dalszych losach Jerzego Wołkowickiego opowiemy w następnym programie Z nad dniem na Iberazyny już za tydzień.

0: Polskie podróże na Białorusi.
1: Przy mikrofonie Aleksy Szota, witam Państwa. W poprzednim odcinku odwiedziliśmy Kresowe Morze, jezioro Narocz na północy Białorusi. Dziś udamy się do innego akwenu wodnego na południu kraju, na poleskie rzeki, bagna i mokradła. To tam narodziła się i trwała przez 20 lat jedna z najbardziej niezwykłych formacji Wojska Polskiego – Flotylla Pińska. Historia polskiej marynarki na Polesiu zaczęła się od wizji jednego człowieka. Był nim książę Jan Giedroyć, były oficer marynarki rosyjskiej. Wiosną 1919 roku, gdy odrodzona Polska walczyła o swoje granice, Giedroyć wpadł na genialny w swojej prostocie pomysł. Aby wzmocnić wschodnią flankę w obliczu bolszewickiego zagrożenia, należy wykorzystać sieć rzek i kanałów Polesia. Region był jednym wielkim mokradłem i trudno było tam o normalne drogi. Pierwsze jednostki flotylli rzecznej w Pińsku tworzono niemal z niczego. Bazowano na motorówkach i statkach znalezionych w okolicy lub odebranych wrogowi. Już w marcu 1919 roku polskim oddziałom udało się opanować Pińsk, który stał się pierwszą stolicą tej formacji. Przełomem była jednak bitwa pod Czarnobylem w kwietniu 1920 roku. Tam flotylla pińska odniosła zwycięstwo, rozbijając dnieprzańską flotylę bolszewicką i torując drogę na Kijów. Udało się też powiększyć stan flotyli pińskiej o kolejne motorówki i statki, porzucone przez uciekających bolszewików. Niestety, kontrofensywa wroga zaledwie kilka tygodni później zmusiła marynarzy do bolesnej decyzji o zatopieniu własnych jednostek, by nie wpadły w ręce Sowietów. Flotylę rozformowano, personel i część sprzętu przerzucono do flotylli wiślanej. Ale wkrótce, po cudzie nad Wisłą, we wrześniu 1920 roku Pińsk znów był już zajęty przez Polaków. Udało się odzyskać zatopione wcześniej statki, flotylla pińska została reaktywowana i nastał czas jej największej świetności. Pińsk stał się miastem garnizonowym z prawdziwego zdarzenia, choć był wtedy stosunkowo niewielkim, zaledwie 25-tysięcznym miastem. Flotylla i cała jej otoczka wyznaczała rytm życia Pińska. Gospodarkę, kulturę, sport, wszędzie prym wiedli wojskowi z flotylli. Infrastruktura, którą zbudowano, też robiła wrażenie. Powstały nowoczesne hangary, warsztaty portowe, stocznia, komenda portu i kasyno oficerskie, a nawet własna elektrownia i radiostacja. Symbolem bezpieczeństwa i nowoczesności była baza paliwowa, umieszczona na sztucznej wyspie. Najważniejszym punktem na mapie miasta było betonowe nabrzeże, liczące ponad pół kilometra długości, przy którym cumowały monitory rzeczne, takie jak słynny ORP Wilno czy Kraków, które często można zobaczyć na starych zdjęciach z Pińska. Flotylla to nie tylko okręty, to przede wszystkim ludzie, ich wpływ na lokalną społeczność. Marynarze tętniącego życiem Pińska byli elitą. Mekką życia towarzyskiego stało się kasyno oficerskie oraz prywatny teatr Holzmana, gdzie wystawiano sztuki m.in. z udziałem marynarzy. Co roku 3 lipca uroczyście obchodzono święto flotylli rzecznej, które przyciągało tłumy mieszkańców na parady i koncerty orkiestr wojskowych. Niezwykle ważnym aspektem życia w Pińsku był sport. Wojskowy klub sportowy Kotwica Pińsk był dumą regionu. Marynarze trenowali niemal wszystko, od wioślarstwa i żeglarstwa, przez szermierkę i boks, aż po hokej na lodzie. Piłkarze Kotwicy byli niemal bezkonkurencyjni na Polesiu, a ich mecze budziły ogromne emocje. Głównymi przeciwnikami były drużyny z Brześcia nad Bugiem. Dwukrotnie, w 1935 i 1936, piłkarze z Pińska stawali się mistrzami Polesia, ale nigdy nie mogli awansować do pierwszej ligi. Ale ważniejsze dla Pińska były mistrzostwa marynarki wojennej. Jeżeli w danym sezonie Kotwica wygrywała derby z flotą Gdynia, to kibice byli w stanie wybaczyć piłkarzom wszelkie inne porażki. U progu 1939 roku flotylla pińska była potęgą. Liczyła około 100 jednostek, w tym monitory, kanonierki i kutry uzbrojone, a służyło w niej blisko 2000 marynarzy. Jednak natura i polityka jakby sprzysięgły się przeciwko nim. Lato 1939 roku było wyjątkowo suche, co spowodowało drastyczne obniżenie poziomu wód w Pinie i Prypeci. Ciężkie monitory straciły zdolność manewrowania. Kiedy 17 września 1939 roku ZSRR zaatakował Polskę, los flotyli został przesądzony. Dowództwo stanęło przed dramatycznym wyborem, aby sprzęt nie dostał się do rąk agresora, nie stał się jego łupem, między 18 a 21 września wydano rozkaz zatopienia jednostek. Marynarze, pozbawieni swoich okrętów, nie zużyli broni. Spróbowano oddziały lądowe, które wcielono do brygady Korpusu Ochrony Pogranicza Polesie. Wielu żołnierzy flotyli brało udział w ostatniej bitwie kampanii wrześniowej pod Kockiem, pod dowództwem generała Franciszka Kleberga. Tak skończyła się krótka, ale bogata na wydarzenia historia flotyli pińskiej, która przez 20 lat formowała wizerunek miasta nad Piną. Pozostały po niej jedynie wspomnienia i stare fotografie. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia w kolejnych programach.

0: muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole Stalowy Bagaż oraz jego przebojowym utworze Nie idź do opery. Stalowy Bagaż był polskim zespołem rockowym założonym we Wrocławiu na początku 1981 roku. Choć działał zaledwie 2 lata, zapisał się w historii polskiego rocka jako ciekawy projekt muzyków z dużym doświadczeniem scenicznym, wcześniej grających m.in. w Nurt, Test, Porter Band, Pakt czy Romuald i Roman. Zespół powstał po rozpadzie Porter Bandu przy Domu Kultury Kozanów. Założyli go gitarzysta Aleksander Mrożek i basista oraz wokalista Kazimierz Cwynar, do których dołączyli Jacek Krzaklewski i Bolesław Patryn. Od początku była to więc swoista supergrupa oparta na muzykach znających realia profesjonalnej sceny. W pierwszym okresie działalności Stalowy Bagaż współpracował z Izabelą Trojanowską. W Polskim Radiu Poznań nagrano 4 utwory z tekstami Andrzeja Mogielnickiego, które ukazały się na małej płycie Tonpressu. W 1981 roku projekt wystąpił m.in. na Rock Arenie i festiwalu w Opolu. Tam doszło do głośnego występu Trojanowskiej w stylizowanym stroju ZMP, który wywołał skandal i protesty, ale jednocześnie znacząco zwiększył popularność nagrań. Płyta sprzedała się w ponad 100 tysiącach egzemplarzy. Po wyjeździe Trojanowskiej do USA zespół działał już samodzielnie. W maju 1981 roku nagrał w Poznaniu kolejne utwory, m.in. Hamuj, hamuj, Baczność, baczność i Pożegnanie pychy, a także instrumentalne Riki Tiki z udziałem Krzesimira Dębskiego. Pod koniec roku dołączył wokalista Lesław Kot, a brzmienie grupy zaczęło stawać się cięższe, bardziej hardrockowe. W grudniu nagrano w Szczecinie materiał na planowany debiutancki album z tekstami Jacka Zwoźniaka. Płyta ostatecznie nie ukazała się z powodu wprowadzenia stanu wojennego. Nagrane utwory wykorzystano później w programach telewizyjnych. Mimo to zespół intensywnie koncertował, występując m.in. z TV21, Oddziałem Zamkniętym i Lombardem. W 1982 roku skład ponownie się zmienił. Dołączył Leonard Kaczanowski, a później perkusista Andrzej Polak, wcześniej grający w Lady Punk. Stalowy Bagaż zaczął eksperymentować z nową falą. W 1982 roku skład ponownie się zmienił. Dołączył Leonard Kaczanowski, a później perkusista Andrzej Polak. Stalowy Bagaż zaczął eksperymentować z nową falą. Powstała m.in. nowa wersja utworu Nie idź do opery, do której Telewizja Polska zrealizowała teledysk emitowany na telewizyjnej liście przebojów. Zespół występował także za granicą, m.in. w Heidelbergu. Grupa zakończyła działalność w 1983 roku. Muzycy kontynuowali kariery w innych projektach. Mrożek grał m.in. w Hazard i Recydywie, Cwynar i Kaczanowski w Tabu, a Lesław Kot współpracował z Kasą Chorych i Ozzy. W 2017 roku ukazał się album Ciężki Rock, wydany przez Gad Records, zawierający wszystkie nagrania zespołu z 1981 roku oraz dodatkowe materiały radiowe, w tym Riki Tiki. Dzięki temu twórczość Stalowego Bagażu została ponownie odkryta i uporządkowana po latach. Przebój, który za chwilę usłyszymy, pochodzi ze wspomnianej płyty Ciężki Rock. Tekst piosenki napisał Jacek Zwoźniak, autorem kompozycji jest Aleksander Mrożek. Przed Państwem Stalowy Bagaż. Nie idź do opery.

0: Niemna i Barazyny.
1: Polski program na falach białoruskiego Radio Racja.
2: Na dzisiaj to już wszystko w programie Znadniemna i Barazyny. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22.00 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.

0: So I gave it to her twice, then a third for spice.
1: Yeah, the third for spice. Then I'm third for spice.
2: Australijka Grace Cummings ze swoim nowym albumem, jaki produsował Jonathan Wilson. Toj samy, jaki pracuje na przykład z Angel Olsen czy faderem John Misty. A przed nami inna, wielmi osobna, oryginalna autorka, Jolly Holland. Prawda, ciepier już z nowym albumem Wine Dark Sea, ale ja poznała je prazerniejsze zapisy. Wśród ich znajdziem Poor Girls Blues. Gdy był na pełna niejki etap jej nahatwórcza rozwicia, ale warto uwagi, kap zrozumieć perspektywę tej autorki i kompozytorki. Jaka ja? Думаю, urażwa je. I tak samo ciekawa usłuchać się u jejnej urażliwości.

Jolly Holland na chwalach białoruskiego Radio Racja, zawieszona ja pomiędzy jazzem, bluesem, soulem, a nawet rock'n'rollem. A prostoru cipier piorujmy Mali Obom Savin, pochodzić z upolności Abenaki, z Odanak, gdzie przeżywają karenne żychary tej czaski północnej Ameryki. Sionnia to obszar brytyjskiej Kolumbii w Kanadzie. Ja je muzyczna misja realizować siebie u współczesnej twórczości, ale nie zabywajuczy swojej spadczyny, etnicznej kultury. Temu urozne sposoby i na debiutnym albumie Sweet Tooth, ale na czarchowym Automatic spróbuję spouczać gety świety. Nie uciekajczy tak samo i od różnych eksperymentów. Wielmi lubię takich twórców, pokolki gata mnie bliska je w kontekście tojesności, pamierzą, a tak samo znikajczych kulturą. Z albumu Sweet Tooth, Mali Obom Savin i pieśnia Odana.

Mali Obamsawin z Północnej Ameryki, jaka ja pochodzić z karennej supolności Abenaki. A z nami, praz moment użo, Mali Glad. Zadumował się o głosci Glad, ta zwyczajna szwedzka prozwiszcza, ci już taki mianuszka, jaka ja maję nam skazać, to Mali szukają swojej twórczości ze osiody zadowolnienia. Jej szlach ciekawy. Pierwszy album Bedroom Stories pokazał się z początku w latach 2010-2014, a jak troch piesien na je? EP. A pieśnia Loverboy łuczała, uwaga, na prynamsi saraka radiostancjach u Indiach. Jak pełnoformatny album Bedroom Stories pokazał się, uwaga, u tym uchodzie. A my posłuchajmy z jego pieśni This World.

Ray of Light, jedna z najważniejszych, domyślam się, płyt Madonny i znakowa produkcja Williama Orbita, jaki był, zdaje się, jednoczasowo lubimym DJ-em Paulasa Buckingham i Karalewy Elżbiety. Orbit produkował innych artystów, ale sam tak samo realizował solne idei, szmat uwagi poświęcał klasicy. I warto zwrócić uwagę na jego album Pieces in a Modern Style. Barber, Cage, Satie, Mazgani, Ravel, Vivaldi, Beethoven, Handel, Górecki. Z ich pracami mianowicie mierzył się o ten czas, a efekt u jakości opus 132 Beethovena poczujecie dopiero u słowach z muzykaj. William Orbit.

Słyszę niewiele, to szelest liści, dalej trele, wyścig myśli, któraś wychodzi przed szereg, same korzyści, kiedy zanurzam się w zieleń, gdy płynę, stoję za sterem, skanuję wokół teren, lecę, mijam stratosfer, zostawiam z boku pastel, kiedy zanurzam się w zieleń, deer.

emocje w różnych rozmiarach, kształtach. Opanowywuje flauta, senne oczy, kołysanka, duszy soundtrack, toczy handpan. Wulkan emocji zastyga do ranka, czysta energia zawarta w kwantach. Każda mantra rozświetla stan tła jak smuga światła.

0: Слови з музикою.
1: Tak, uczyć zieloność u styli hip-hop. A my już podeszli do zawieszenia siedmiesięcznej sustreczy. Na koniec będzie mahutna pieśń z albumu. U ja kocha zagałówka. U krenicach ja kocha. Tak samo jest zieloność. Shiles Green, to pigment stworzony u 18. stachodzi szwedzkim chemikam Karlem Wilhelmem Schiele. Jarki, prychorzy, tanny i taksiczny dla zdrowia, spryczyniający się tak samo i da śmiercią. Iż to Gety Matył, Art Deco, kanadzki muzyka, skorzystał jak metaforu współczesnych wynachostwów, jakie niebywaskowa palachczaj życie, a uzmozie prowadzić nas do katastrofy. Nawet dodaje. My nie możemy odwieść pożyrk od naszej apantaności socjalnymi sieckami, czy innymi technologicznymi zmianami, jakie mogą nam poszkodzić. Ja także. Jaki to pomachczy? My chcemy tych rzeczy, jakie robią nas seksualnymi i dają nam status. Ale wszystko to miraż. Co, kiedy ludzie prosto unutrana ciągnie do tego lajna, jako je nas? Czort weźmi, zabiwaje. The Death of Indie, tak nazywa się pieśnia, taka krytyka technologicznego rozwicia, naszego bezkrytycznego stawienia do tejże technologii. Dobrych wychodnych żadaju i nie miesz dobrego celu wam tydnia. Z wami była Ilo Karpiuk, a na rozwitanie Art Deco.

Tylko potem, jaki jeden pastuch był, który od korów, i to był ważna osoba, jemu każdy musiał jedzenie przygotować i wszystko zapłacić. I on szedł z sobaką i tam, i drugi od koniów. To, ja to pamiętam, super była sprawa. To pastwiska tam, gdzie teraz jest szpital, aż pod lesem tam takie wszystko było. Łąki, nie łąki. Ja na Lipowej tutaj żyję koło doktora Raczkowskiego, gdzie ulica Rzeczna, między, to była proletariacka, teraz 11 listopada, a Lipowa to tak w Serezinie było, to tam moja chatka była. Tata na chemiczne robił, a mama nigdzie nie robiła. Pomagała tak, domu nas było 4, to było roboty. I trochę robiła to dorywczo. To, że to na Tartakowie robiła, to tam. Ciężko było, pomniu tylko, że jak tata na wypłatę przyniósł kaszanku i chleb, to my tak zadowoleni byli, że w głowie nie mieści się teraz dla dzieci wskazać, że to było święto wielkie. No ale to jeszcze nie najważniejsze. Ważne, by spokój był, zdrowie. Bo ale jeszcze oprócz zdrowia trochę szczęścia trzeba mieć. Ja w szkole to tam na placówce do szkoły chodziłem, potem do technikum mechanicznego w Suwałkach 5 lat, potem wojsko, no i wszystko. Ja mechanik, technik, mechanik, konstruktor. I robił jako konstruktor, potem jako technolog i potem jako konstruktor. Za deską i kreślarską. Ja 37 lat pracował umysłowo. Ja fizycznie nie pracował, takują miał. No, to gdy nie było, jeszcze męcznych było MGR Inż, a teraz to już... Tak, w zakładach maszynowych leśnictwa tam ja robił. Całe życie w jednym zakładzie, aż do zwolnienia. Ze względów ekonomicznych były takie grupowe zwolnienia 50 osób. Tam na nikogo nie dziwił się i zwalniali i wszystko. Takie były czasy.

Widział, że rok czasu biegał, dotopiła i tutaj po puszczy i mnie zobaczył mnie leśnik Włodek Protesiewicz i skaże, bierz maraton. Ja mówię, ja i maraton? Niemożliwe. Możliwe. Napisał mi program, ja pojechał do Warszawy, jeszcze tam był jeden jego kolega, nabieg na orientację, Piotr Sierzputowski i napisał ten program stopniowo, jak należy biegać i kop taki dystans 42 km 195 metrów pokonać i stopniowo nada. Początkowo męczy odcinki, potem dłuższy i tak zwiększać. No i tam jeszcze jej takie interwały biegające, że odcinki chuczej, to wolniej. No i przyjdzie czas swój, że kiedyś trzeba zrobić ten pierwszy krok. Ja ten plan wykonał, Włodek poprawił, no i pobiegł ten maraton. Wiadomo, że to trzeba było zarobić za to. No to 2 wiedra malin nazbierał w lesie, prodał. Potem jeszcze 480 tych drow kornikowców trzeba było. Koło Czerwonki jeździł z rana o 5 na wyciaci z pilarzą. No i pojechał do Berlina i zaliczył tej maratony. Tak, to było takie wspomnienie moje od Bolsze. Jak zrobił ten pierwszy krok, no i już nie można potem wycofać się, bo to już jest przygoda. To jest takie, jak ja kazał, do organizmu potrzebne jest pożywienie i tlen, powietrze, to dla mnie bieg. To bez tego, że ja żyć nie mogę. Że jak tak kilka dni czy ktoś nie pobiegał, to ja już chwory je. Chwory, normalnie mnie to. Kto chwory se noga kręci albo nie kręci, nie? Jak kolegi sobie kazali, noga kręci. No mnie tam może tam za bardzo nie kręci, ale tak każą, że szereg stoje bieganie, tylko mają przyjaciół i kontaktów i to nie do pisania. Do tego kop przygotowi się, to trzeba minimum rok albo dwa kop maraton przebiegć. Bo tak kop lochko przebiegć, no to trzeba tych kilometrów mniej więcej jak ja biegał. Jak mi on napisał program, to było minimum 200 km w miesiąc. To mało, bo niektórzy robią w tydzień 200, ale mnie chodziło kop ukończyć, bo ja ukończył maraton i nie wierzył, że ja przebiegł jego, no bo jeszcze biegłby, nie? To taka frajda wielka. Ja na przykład jeszcze tak wspomniał, o w Toruniu biegał u ojca Rydzyka, czym skażu, bo tam jest bieg świętych Mikołajów i my wsie 2000 Mikołajów biegają. Ja mają ciekawe snimki, wsio jak Mikołaj, tak ubrany i soroczka i wsio, i szalik, wsio, jako Mikołaje, wsie, Mikołaje takie, no takie ciekawości, dużo takich jest.

Ja był 4 razy w Berlinie biegał. Marafon biegał. W Londynie biegał. W Paryżu. W Rizzione, we Włoszech. Jaskala w Finlandii, to tam były mistrzostwa Europy weteranów. Biegał jeszcze 100 km w Biel, w Szwajcarii, w Poczdamie mistrzostwa Europy. I w Breściu 50 km biegał. W sumie gdzieś 40 maratonów przebiegł. Już do tej pory to ja jakieś 230 biegów zrobił. Już drugi raz kulę ziemską biegają, jakieś 60 tysięcy kilometrów. A na zawodach jakieś 6 tysięcy, bo ja u mnie każdy bieg zapisany je. Kolki ja probieg, jaką ja tam, jaka ja przygoda była, kontuzja, z kim. Takie, teraz to się w internecie zapisuje, a to się ja tam w zeszycie, tak jak dzienniczek taki prowadził, no i tam zapisuję to. I biegał Świnoujście, Wolgast, marafon. Teraz jeździł tam Gusiew Gołdap, bardzo ciekawy. A w kraju to całą Polską pierjeździł. Wzdłuż i bieg po plaży biegał, w Jarosławcu, nad morem, koło wody, w rowach. No w górach tam biegał, no tam sudecka setka, 100 km bieg, to bardzo ciekawy. To i bieg był, ale ja nie pierebieg 100 km, bo nocoju zabudzili i wsi o 30 km pierebiegli, mieli bieg czy dalej i potem okazało się, mój chylogen, lampa przestała świecić. No i było takie małżeństwo Lasotowie z Wałcza, oni każą, to my w tamtym rokowie byli, pobudzili, to my tak na papereczki pobierzemy. I tam okazało się, biegli, wybiegli, a tutaj pisze start, czyli my nic nie pierebiegli, wsio. Potem jeszcze nad raną dobieg, no i dziękuj Bogu, że ptaszki świergolą, śpiewają, fajne słoneczko. Ja już nie mają dość 70 km i przebiegi. Tak wspomnieć, to jest moc, to nie do opisania, każdy bieg to ma swoje, nie to, że dramaturgię, ale wspomnienia ciekawe. To, że tam, no, jak to mówi się, i tobie chodzi tylko kilometrów jechać, jak teraz 200, 300, 600 kilometrów jechać i w jedną stronę, nie? Też nie każę, że tam jak do Włoch czy do Finlandii jeździli, to wiadomo, grupy zorganizowane je. Nie, to tam, aby miał dzięki i wsio, i można jechać, bo ja mają kontakty, jak do Szwajcarii jeździć czy coś, no to my w takim spali w bunkrze przeciwatomowym pod zemlą 30 metrów. I tak było. Była kopalnia złota w Złotym Stoku, to na granicy tam ze Słowacją, gdzieś tam, bo już granica była. No i tam kazali, że kto bolszy, to nam mieli kaski takie górnicze dać. Nada było mieć latarką. Tam czasami gdzieś światło było, zdaje się, w tym chodniku. 100 minut nas jeden za drugim puskali, bo to łuski takie. No i po 50 metrów ja wbieg tam i tam ta sztolnia obniżona. Ja głowę jak dał w tej sztolni, to moja latarka, czołówka spała i wsio, ja wziął i dalej biegł. To tam woda, to tam nie woda, znaje się tam co. Ale to jeszcze nic. Tam połowinu trasy było pod zemlą i tam po schodach. I to wysoko, tam wsiak było, tam pokruczane, tam było oznaczone, gdzieś ludzie stojali tam, że, znajdzie, nie pokrócili, bo to tam 30 czy 26 kilometrów je tych sztolni, tam można biegać i zabiegać i nie wrócić. I potem na to je trzeba było, takie hałdy na zewnątrz i tam bardzo ciężko było biegać. Po czemu? Bo tam tak liście, pod gorą bierzesz, tam taka ja, można obsunąć się 30 metrów wniz polecieć i tutaj woda i ty nic nie baczysz, wchodzisz i nazad suwaje się i to było. No ale to, potem wycieczka była fajna, godzinę czasu tam nas z przewodnikiem, my tam jeździli, to tak ciekawie było zobaczyć. Na całej ścianie na Podlasiu nie ma bolszych zainteresowania i bolszych obiegów. Chociaż jak będę maraton, to jeszcze będę bolszy, no. Ja nie takiej sławy nie robię, no ale w Hajnujcy ja zaczął. Chociaż na początku to mnie o taką pukali w głowę, że ty zaczynajesz. I tutaj nic nie zrobić se. Jak to nie zrobić? Jak to nie zrobić? Wszystko można zrobić. No i było 50 lat uzyskania praw miejskich w Hajnucy, no ja do kilku tych radnych, no i temat wzięli, no i wsio. I krócice było 60, 90, 120, 150, 200, 300. Teper za 15 minut
w internecie 2 miesiące krócej, że lista zamknięta, bo że tylko chętnych jest. Czyli taka marka i sława moich kolegów, czy z tych, czy to z Włoch przyjeżdżają, czy skoro oni chcą tutaj być. Im nieważne, kolki to wpisowe kosztuje, tylko oni chcą tutaj klimat poznać tutaj w rajnym, czyli tego naszego biegu. Bo u nas to jest niespotykany taki jest.

To jest pół maratonu, to jest pół maratonu. My bierzemy z Białowieży do Hajnówki. O, to jest. I to w pierwszy to było, ja jak do takich kolegów znają, że niepełnosprawnych, raz w Berlinie bieg, który niewidomy był, potem przyjeżdżają na wózkach inwalidzkich, takich specjalnych jedut, o, takich ciekawych ludzi, to takich przebierańców na przykład legionista rzymski znają, to potem on za Presleja przebierają, co znajecie, takich no, ciekawych ludzi, ale takie, no to jest zabawa, bo my to traktujemy tak jako taka odskocznia, no i u nas jeszcze tutaj w Hajnówce teraz to dużo osier robi, bo ta Hajnówka biega, będą biegi rodzinne w miesiącu, we wrześniu.

Ja jak w puszczy, to ja odczuwaję, to jest relaks, bo ja obcuję z przyrodą już. To ja baczę, ja wszystko baczę, ja baczę. I dzik na mnie bieży, i jeleń, i żubra. Teper zimoje był wyszły taki potężny na drodze, stojał, dziwność na jego bieżu. Kto z drogi zejdzie, czy on, czy ja? I dobiegł 20 metrów, on wyszedł. Takie ciekawe jest, ale to oj. A i ciekawych ludzi jakich, to jeszcze mało, że to ciekawych ludzi poznajecie. Jak wam skażę, jak ja był, biegał w Zamościu w 2000 roku i tam było, my biegli 24 godziny bieg w Zamościu. I tam poznałem taką Mariu Kwaśniewska-Maleszewska, która w 1936 roku na olimpiadzie w Berlinie zdobyła trzecie miejsce w rzucie, nie znam, nie pamiętam, czy to dyskiem, czy oszczepem, i została wybrana Miss Olimpiady. A Hitler sobie chciał z niej zrobić fotku i poprosił do loży, i ona poszła do loży. Mają jej autograf Maleszewski. I Hitler zrobił z niej zdjęcie, był Goebbels, Göring, i ona miała to zdjęcie. I w czasie wojny to dużo uratowała istnień ludzkich, znaczy, że tam z więzienia, czy gdzieś zaresztowani oni byli, znajcie, ona mają to zdjęcie, bo już znali, że ktoś to, jakaś ważna osobistość, bo z Hitlerem nas Niemcy. O, to jej poznał. Korzeniowsko, o, dużo takiej autografii, a to lublu. No ale mało toho, jak biegają, to u mnie nie ma to, że ja piana na ustach. Ja biegł, ja bawię się z ludźmi. Ja 300 razy przybiłś z tymi kibicami. Ktoś tam krzyczy we Włoszech, bo jakaś żeńszczyna bieżyt. Ja do jej podbieg, przytulił się, a mąż z drugiej strony kółakom kiwa je. Ja baczu otoczenie, ja baczu wsio przyrodu, to trzeba być, nie to, że siedział w fotelu, czy oglądał i tam ktoś mówił, że to kiepsko pobiegł, tam to kiepsko kinął, czy tutaj kopnął piłku, no to taka ja przygoda, dla mnie to przygoda jest. Ważne, że ze mną jako bieg syn mój, wnuczka, doczka, jeździmy do Korycina, gdzie żywą krowę dają dla zwycięzcy. Naprawdę, to ciekawe, ale to nie tylko to, że tam pojechał i napił się. Degustacja, takie integracyjne, posiedzieli, pochoworyli, kontakty, przyjaźnie takie zawiązujące. Chociaż wsiak bywaje.

każdym razie, no, zdrowo lepiej funkcjonować człowiekowi. Lepiej, czy pod show, czy pod bieg, to już nieważne tam, to nie każdy może biegać, chociaż każdy może biegać, to takie lenistwo u człowieka, to jest normalny odruch, że no lepiej w fotelowie posiedzieć, ale to jak biegać, czy podejść, to trzeba tak, koszulka była mokra. Czemu? Bo toksyny się z potem wychodzą. To tak zdaje się, że no i trzeba trochę wiedzy mieć, bo to i o odżywianiu, i jak przez siłę, to już kontuzje je. A to tak jak dla zdrowia, no to wiadomo, że tak trzeba nie za intensywnie, że 3 razy w tygodniu po 30 minut, tętno nie było bolsze jak 130. No takie rady

0: Poświęcona kurs narodziła się 9 studzienia 1972 roku w wiosce Zahalle Lubanskiego rajona, gdzie prawiała dzieciństwa. U maleństwie szmat chwarela, przeżyła kliniczną śmierć i powodle własnych uspominał była wyratowana miastowymi wiaskowymi szaptuchami. U 1994 chodzi u jakim Mikola Kandrata uwachodził literaturu, skończyła filologiczny fakultet BDU. Paśla rozmiarkowania pracowała nastawnica i u rodnej wiosce i wychowacielka i u dzieciaczym sadku, ale chutka syszła z systemy edukacji. U 1990 hady doluczyła się do Białoruskiego Nacjonalnego Ruchu, ustupiła u BNF, pracowała stażorem na Białoruskim Radio. Aktywna udzielniczała w życiu mińskiej twórczej bohiemy tego czasu, siabrowała z mnogimi wiadomymi dziejaczami kultury, sierot jakich byli Anatol Sys, Michał Aniempadystał czy Artur Klinał. U hadach 1996-1999 była główną redaktorką czasopisa Białoruskiego Helsińskiego Komiteta Człowiek. U rozne jahady zjawlała się autorka i wydania Nasza Niwa, Swoboda, Arche, Nasza Historia, Dzieja Slow. U 2006 chodzie przejechała u Polszczu na pracę u Euroradio, gdzie odpracowała 13 gadów. Tak samo współpracowniczała z telekanalem Bielsat do 2020 roku. Żyła i pomierła u Warszawie.
1: Ewa Wieżnawiec, Szlach drobna i zwłoczy, fragment. Tak i wyszła, że na prekance żniwnia my prakacili na rowerach do baćkowego uroczyszcza, rozeszli się metrów na 200 i poczali zgrabać chwaściste jesiena, dy nasieć u kopy. Ja pierakanana, aż to baćka maje na uwazie niejki inszy sens, czym narychtołka harczą karowie, niż ta kształtu wychowania pokorliwości i lubowi da ziemli. Wika, 30-gadowa baba z paznuchciami u kwietaczki, ciągaje siena. Dy ja tut nie pryszej, kabyle chwost, ale ja choć buntuju. Dostała z zaplecznika plastykołku dżintuna. Odkryję wam, pod niewolnoju pracu nie lga wykonywać bez alkoholu. Usie wiaskowcy wiedają getoju wielikую tajemnicu. Usie, a praczawiki, ja jej nie bacza, czy odczuwała, że jana nieuchwalna gladzić na moje prychlubowanie. Ну i хай. Я гребла і насіла і гребла, постановивши, що подиму голову тільки на середині дялки. Усе було скончено за нейкі 4 години. Місце було глухое, тільки пару разів проїхали комбайни з дальнього поля. Ми собралися їхати назад. Сестриця акуратно нав'язала сахорди, граблі на багажник дистерно. Я закрутила шпагат аби як. Руль не ворочався, спинилася, перев'язала. Я нічого ніколи не роблю як слід, коли мене примушають. У Повночній Кореї єсть поняток праця любові. Гэта безплатна робота на користь громадства. Ніхто не питається, чи хочу я виконувати працю любові. Може, я лічу за лепшає откупіцца. За такими роздумами я не зауважила, як ми проїхали кілометри з два. Мої сахури граблі берсаліся, урешті сорваний зуб проколов мені камеру. Доведеться іще пешки. До дому було далеко.

0: W 2008 hodzie wyjrzał pierwszy zbornik opowiadania Ujewy Wierznawiec Szlach drobnej swolaczy, u jakim autorka wywiela heleryju nietypowych żanoczych wyobrazał, mocnych, trwalych zieraiń, jakie szukają siebie i sprawują wyżyć u surowych realiach. U 2015 Jana u pierwszyniu opublikowała opowiadanie Paraska i jaje czorny byk pod swoim saprawdnym prozwiszczem. U 2020 Ewa Wierznawiec stała jedną z dwóch pierwszych autorek wydawieckiego projektu Światlany Aleksiejewicz Pflaubaum, u mierzach jakoga wyszła opowieść Paszto idziesz wołcza. Żanr twora określony jak balotna kaska. Galowna heroinia, alkoholiczka średnich gadoł, jaka dohladala czużych starych ludzi na zachodzie i zmuszana jedzie na pochowanie swojej babuli warażbitki u białoruskiej głusz, gdzie pahlyblajeca u tragiczną historię swojego rodu i krainy u 20 stuleci. Twór otrzymał szeroki rozgłos i był przekładany na niemiecką, litowską i polską mowy. U 2021 hodzie Światlana Kurs była uhonorowana premią imienia Jerzy Jedrojca, a u 2023 niemiecki przekład książki trafił u short list Międzynarodowej Literaturnej Premii Doma Kultur Świetu. A poczynajca, paszto idziesz wołcza, woś tak.
1: Ewa Wierznawiec, paszto idziesz wołcza, fragment. Калі ты ў грамадскай прыбіральні адкаркоўваеш пляшку ключом і аблізваеш з яго віно, каб ні кроплі не прапала, табе ўжо няма чаго баяцца. Тым больш, калі гэты ключ ніадкуль. Рына аблізала ключ, а потым спрактыкавана хлёбнула так, каб корак не ўсплыў, а віно палілося ў горла. Алкагалізм, як любы занятак, мае свае сакрэты і патрабуе практыкі. Рына сядзела ў прыбіральні гандлёвага цэнтра і старалася піць бязгучна, каб не чуваць было ў суседніх кабінках.

0: u interwiu Deutsche Welle na pytanie, kudy piana pojechała najpierw pośla wiertanie u Białoruś. Adkaz świecany kurs był wielmi asabisty i prosty. Da chaty u wiosku od razu pojedu, baćko u baczu, sabaku ci moszku. Koniecznie, sustrenu się sa swoimi ziemlakami, chodzie czutki, że im nie podobaje co moja kniżka. Ja chaczu konfrontować się z imi twaram do twaru i posłuchać, co jany choczuć mnie skazać.
1: Jewa wieżnawiec, a co idziesz wołcza, fragment. Niechaj rejsowy autobus, wiesielny pajazd, gościk ci czużanica idąć dobrej drogaj, a ryna pójdzie sierpowoj, jakaja wiadzie pras pieranosie, grebielku pomiż dwoma balotnymi włoczkami. U jednym utopiła się kolgasna korowa, u drugim łoś, dyk arżałnik i wadzianiki u tych balotach ciapier mając dobry zajedak. За гребелькою тягнеться чорний алешнік у глибоких варунках, які не зравнялися тут і за десятки год. Ями позаростали крапівой і диким хміллем, у їх в'ялися парацяці руков, заранки і гадюки. «Погляді», – казала неколі баба, розхинаючи святочні окоси дикого хмелю і показуючи гняздечка заранки. «Які яєчки сині, не чапай яєк заранки, вічна проклятая будеш, наватка ти дохнуть, як зловять заранку».

dwie czarchowe jastraty. Tak wygląda życie. Pamiętajmy, że tak Mikołaj Kandratał, jak i Światlana Kurs, zostawili z nami czastko siebie, zostawili swoje książki. Wiertajmy się do ich i dziękuj temu, niechaj żywuć jany dalej razem z nami. Ja, Andrzej Szczepaniuk, dziękuję wam za uwagę i zapraszaju na poetyczne rozdumy po raz tydzień.

0: Кернівського полумарафону, засновальник клубу бігуна «Угайнауці». Герої сьогоднішньої передачі з серії «Спад для шарода. Місце, події, люди». Удзельнічав ён у більшості марафонаў у Польщі і Європі. Олександр Пракапюк за свою громадську дзейнасць, за прапагаванне ідэі здаровага і актыўнага ладу жыцця атрымаў званне «Заслужане для гайнаўскага павета».
1: Z Hajnówki pochodzę, z dziada, pradziada, korenie tutaj moje. O, wielmi pominiałeś, to nie ta Hajnówka, to trudno skazać, to było, że to ja tylko wspomnienie, jak na tej Lipowej, gdzie ja na koniowi jechał, gdzie to jest szpital, to bruku nie było, tylko pisok, a wsio gospodary, jak z rana, to wyganiali korowy i wychodziat, i było 50-70 korów. Wychodziło, a my chcieli go potem, jak jeden pastuch był, który od korów, i to był ważna osoba, jemu każdy musiał jedzenie przygotować, wszystko zapłacić, i on szedł z sobaką i tam, i drugi od koniów. To, ja to pamiętam, super była sprawa. To pastwiska tam, gdzie teraz szpital, aż pod lesem tam takie wszystko było. Łąki, nie łąki. Ja na Lipowej tutaj żył koło doktora Raczkowskiego, gdzie ulica Rzeczna, między, to była proletariacka, teper 11 listopada, a Lipowa to tak w Serezinie było, to tam moja chatka była. Tata na chemiczne robił, a mama nigdzie nie robiła. Pomagała tak, domu nas było 4, to było roboty. I trochę robiła to dorywczo, to, że to na Tartakowie robiła, to tam. Ciężko było, pomniu tylko, że jak tata na wypłatę przyniósł kaszanku i chleb, to my tak zadowoleni byli, że w głowie nie mieści się teperko dla dzieci skazać, że to było świato wielkie. Je. No ale to jeszcze nie najważniejsze. Ważne, by spokój był, zdrowie. Bo ale jeszcze oprócz zdrowia trochę szczęścia trzeba mieć. Ja w szkole to tam na placówce do szkoły chodziłem, potem do technikum mechanicznego w Suwałkach 5 lat, potem wojsko, no i wszystko. Ja mechanik, technik, mechanik, konstruktor. I robił jako konstruktor, potem jako technolog i potem jako konstruktor, z odeską i kreślarską. Ja 37 lat pracował umysłowo. Ja fizycznie nie pracował, taką umiem, no, to gdy nie było, jeszcze mężczych było, MGR Inż, a teraz to już. Tak, w zakładach maszynowych leśnictwa, tam ja robił. Całe życie w jednym zakładzie, aż do zwolnienia. Ze względów ekonomicznych były takie grupowe zwolnienia 50 osób. Tam na nikogo nie dziwił się i zwalniali i wszystko. Takie były czasy.

Ja już rok czasu biegał, dotopiła i tutaj po puszczy i mnie zobaczył mnie leśnik Włodek Protesiewicz i skaże, bierz maraton. Ja mówię, ja i maraton? Niemożliwe. Możliwe. Napisał mi program. Ja pojechał do Warszawy. Jeszcze tam był jeden jego kolega na bieg na orientację, Piotr Sierzputowski. I napisał ten program stopniowo, jak należy biegać i kop taki dystans 42 km 195 metrów pokonać i stopniowo nada. Początkowo męczy odcinki, potem dłuższy i tak zwiększać. No i tam jeszcze jej takie interwały biegające, że odcinki chuczej, to wolniej. No i przyjdzie czas swój, że kiedyś trzeba zrobić ten pierwszy krok. Ja ten plan wykonał, Włodek poprawił, no i pobiegł ten maraton. Wiadomo, że to trzeba było zarobić za to. No to 2 wiedra malin nazbierał w lesie, prodał. Potem jeszcze 480 tych drow kornikowców trzeba było. Koło Czerwonki jeździł z rana o 5 na wyciaci z pilarzą. No i pojechał do Berlina i zaliczył ten maraton. I tak, to było takie wspomnienie moje odne bolsze. Jak zrobił ten pierwszy krok, no i już nie można potem wycofać się, bo to już jest przygoda. To jest takie, jak ja kazał, do organizmu potrzebne jest pożywienie i tlen, powietrze, to dla mnie bieg. To bez tego, że ja żyć nie mogę.

jak tak kilka dni czy coś nie pobierają, to ja już chworuję. Chwory, normalnie mnie to. Kto chwory se noga kręci albo nie kręci, nie? Jak kolegi te kazali, noga kręci. No mnie tam może tam za bardzo nie kręci, ale tak każą, że czere stoje bieganie, tylko mają przyjaciół i kontaktów i to nie do pisania. Do toho kop przygotowi się, to trzeba minimum rok albo dwa kop maraton przebiegć. O tak kop lochko przebiegć. No to trzeba tych kilometrów mniej więcej jak ja biegał. Jak mi on napisał program, to było minimum 200 kilometrów w miesiąc. To mało, bo niektórzy robią w tydzień 200, ale mnie chodziło kop ukończyć, bo ja ukończył maraton i nie wierzył, że ja przebiegł jego, no bo jeszcze biegłby, nie? To taka frajda wielka. Ja na przykład jeszcze tak wspomniał, o w Toruniu biegał u ojca Rydzyka, Czomskarzu, bo tam jest bieg świętych Mikołajów i my wsi 2000 Mikołajów biegają. Ja mają ciekawe snimki, wsio jak Mikołaj, tak ubrany i soroczka i wsio, i szalik, wsio, jako Mikołaje, wsie, Mikołaje takie, no takie ciekawostki, dużo takich jest.

Ja był 4 razy w Berlinie biegał, marafon biegał, w Londynie biegał, w Paryżu, w Riccione, we Włoszech, Jaskala w Finlandii, to tam były mistrzostwa Europy weteranów, biegał jeszcze 100 km w Biel, w Szwajcarii, w Poczdamie mistrzostwa Europy i w Breściu 50 km biegał. W sumie gdzieś 40 maratonów przebiegł. Już do tej pory to ja jakieś 230 biegów zrobił. Już drugi raz kulę ziemską obiegają, jakieś 60 tysięcy kilometrów, a na zawodach jakieś 6 tysięcy, bo ja u mnie każdy bieg zapisany je. Kolki ja probieg, jaką ja tam, jaka ja przygoda była, kontuzja, z kim, takie, teraz to się w internecie zapisuje, a to się ja tam w zeszycie, tak jak dzienniczek taki prowadził, no i tam zapisuję to. I biegał Świnoujście, Wolgast, marafon. Teraz jeździł tam Gusiew Gołdap, bardzo ciekawy. A w kraju to całą Polską pierjeździł. Wzdłuż i bieg po plaży, biegał w Jarosławcu, nad morem, koło wody, w rowach. No w górach tam biegał, no tam Sudecka setka, 100 km bieg, to bardzo ciekawy. To i bieg był, ale ja nie pierebieg 100 km, bo nocoju zabudzili i wsi o 30 km pierebiegli, mieli bieg czy dalej i potem okazało się, mój chylogen, lampa przestała świecić. No i było takie małżeństwo Lasotowie z Wałcza, oni każą, to my w tamtym rokowie byli, pobudzili, to my tak na papereczki pobierzemy. I tam okazało się, biegli, wybiegli, a tutaj pisze start, czyli my nic nie przebiegli. Wsio. Potem jeszcze nad raną dobieg, no i dziękuj Bogu, że ptaszki świergolą, śpiewają, fajne słoneczko. Ja już nie, mają dość 70 km i przebiegi. Tak wspomnieć, to jest moc, to nie do opisania, każdy bieg to ma swoje, nie to, że dramaturgię, ale wspomnienia ciekawe. To, że tam, no, jak to mówi się, i tobie chodzi tylko kilometrów jechać, jak teraz 200, 300, 600 kilometrów jechać i w jedną stronę, nie? Też nie każę, że tam jak do Włoch czy do Finlandii jeździli, to wiadomo, grupy zorganizowane je. Nie, to tam, aby miał dzięki i wsio, i można jechać, bo ja mają kontakty, jak do Szwajcarii jeździć czy coś, no to my w takim spali w bunkrze przeciwatomowym pod zemlą 30 metrów. I tak było. Była kopalnia złota w Złotym Stoku, to na granicy tam ze Słowacją, gdzieś tam, już granica była. No i tam kazali, że kto bolszy, to nam mieli kaski takie górnicze dać. Nada było mieć latarką. Tam czasami gdzieś światło było, zdaje się, w tym chodniku. 100 minut nas jeden za drugim puskali, bo to łuski takie. No i po 50 metrów ja wbieg tam i tam ta sztolnia obniżona. Ja głowę jak dał w tej sztolni, to moja latarka, czołówka, spała i wsio, ja wziął i dalej biegł. To tam woda, to tam nie woda, znaje się tam co. Ale to jeszcze nic. Tam połowinu trasy było pod zemlą i tam po schodach. I to wysoko, tam wsiak było, tam pokruczane, tam było oznaczone, gdzieś ludzie stojali tam, że znajdzie, nie pokrócili, bo to tam 30 czy 26 kilometrów je tych sztolni, tam można biegać i zabiegać i nie wrócić. I potem na to je trzeba było, takie hałdy na zewnątrz i tam bardzo ciężko było biegać. Po czemu? Bo tam tak liście, pod gorą bierzesz, tam taka ja, można obsunąć się 30 metrów wniz polecieć i tutaj woda i ty nic nie baczysz, wchodzisz i nazad suwaje się i to było. No ale to, potem wycieczka była fajna, godzinę czasu tam nas z przewodniką, my tam jeździli, to tak ciekawie było zobaczyć. Na całej ścianie na Podlasiu nie ma bolszych zainteresowania i bolszych obiegów. Chociaż jak będę maraton, to jeszcze będę bolszy. No. Ja nie takiej sławy nie robię, no ale w Hajnulce ja zacząłem. Chociaż na początku to mnie o taką pukali w głowę, że ty zaczynajesz. I tutaj nic nie zrobić. Jak to nie zrobić? Wszystko można zrobić. No i było 50 lat uzyskania praw miejskich w Hajnulce. No ja do kilku tych radnych. No i oni temat wzięli. No i wsio. I krócice. Było 60, 90, 120, 150, 200, 300. Teraz za 15 minut
w internecie 2 miesiące krócej, że lista zamknięta, bo że tylko chętnych jest. Czyli taka marka i sława moich kolegów, czy z tych, czy to z Włoch przyjeżdżają, czy skoro oni chcą tutaj być. Im nieważne, kolki to wpisowe kosztuje, tylko oni chcą tutaj klimat poznać tutaj w rajnym, czyli tego naszego biegu. Bo u nas to jest niespotykany taki jest.

To jest półmaraton, to jest półmaraton. My bierzemy z Białowieży do Hajnuki. O, to jest. I to w pierwszy to było, ja jak do takich kolegów znają, że niepełnosprawnych, raz w Berlinie bieg, który niewidomy był, potem przyjeżdżają na wózkach inwalidzkich, takich specjalnych jedut, o, takich ciekawych ludzi, to takich przewierańców na przykład legionista rzymski znają, to potem on za Presleja przebierają, co znajecie, takich no, ciekawych ludzi, ale takie, no to jest zabawa, bo my to traktujemy tak jako taka odskocznia, no i u nas jeszcze tutaj w Hajnówce teraz to dużo osier robi, bo ta Hajnówka biega, będą biegi rodzinne w miesiącu, we wrześniu.

Ja jak w puszczy, to ja odczuwam, to jest relaks, bo ja obcuję z przyrodą już. To ja baczę, ja wszystko baczę, ja baczę. I dzik na mnie bieży, i jeleń, i żubra. Teraz zimoje był, wyszły taki potężny, na drodze stojał, dziwlił na jego bieżu. Kto z drogi zejdzie, czy on, czy ja? I dobiegł 20 metrów, on wyszedł. Takie ciekawe jest, ale to oj. A i ciekawych ludzi jakich, to jeszcze mało, że to ciekawych ludzi poznajecie. Jak wam skażę, jak ja był, biegał w Zamościu w 2000 roku i tam było, my biegli 24 godziny bieg w Zamościu. I tam poznał taką Mariu Kwaśniewska-Maleszewska, która w 1936 roku na olimpiadzie w Berlinie zdobyła trzecie miejsce. W rzucie nie znają, nie pamiętam tam, czy to dyskiem, czy oszczepem. I została wybrana Miss Olimpiady. A Hitler sobie chciał z niej zrobić fotku i poprosił do loży. I ona poszła do loży. Mają jej autograf Maleszewski. I Hitler zrobił z niej zdjęcie, był Goebbels, Göring. I ona miała to zdjęcie. I w czasie wojny to dużo uratowała istnień ludzkich. Znaczy, że tam z więzienia, czy gdzieś zaresztowani oni byli. Znajcie, ona mają to zdjęcie, bo już znali, że ktoś to jakaś ważna osobistość, bo z Hitlerem nas Niemcy. O, to jej poznał. Korzeniowsko, o, dużo takiej autografii, to lubię. No ale mało tego, jak biegają, to u mnie nie ma to, że ja piana na ustach. Ja biegł i ja bawię się z ludźmi. Ja 300 razy przybiłś z tymi kibicami. Ktoś tam krzyczy we Włoszech, bo jakaś żeńszczyna bierze. Ja do jej podbieg przytulił się, a mąż z drugiej strony kółakom kiwaje. Ja baczę otoczenie, ja baczę wsio przyrodę. To trzeba być. Nie to, że siedział w fotelu, czy oglądał i tam ktoś mówił, że to kiepsko pobiegł, tam to kiepsko kinął, czy to kopnął piłku. No to taka przygoda. Dla mnie to przygoda jest. Ważne, że ze mną jako bieg syn mój, wnuczka, doczka. Jeździmy do Korycina, gdzie żywują krowy dają dla zwycięzcy. Naprawdę, to ciekawe, ale to nie tylko to, że tam pojechał i napił się. Degustacja, takie integracyjne, posiedzieli, pochoworyli, kontakty, przyjaźnie takie zawiązujące. Chociaż wsiak bywaje.

każdym razie, no, zdrowo lepiej funkcjonować człowiekowi. Lepiej, czy pod oszoł, czy pod bieg, to już nieważne tam, to nie każdy może biegać, chociaż każdy może biegać, to takie lenistwo u człowieka, to jest normalny odruch, że no lepiej w fotelowie posiedzieć, ale to jak biegać, czy podejść, to trzeba tak, koszulka była mokra. Czemu? Bo toksyny się z potem wychodzą. To tak zdaje się, że no i trzeba trochę wiedzy mieć, bo to i o odżywianiu, i jak przez siłę, to już kontuzje je. A to tak jak dla zdrowia, no to wiadomo, że tak trzeba nie za intensywnie, że 3 razy w tygodniu po 30 minut, tętno nie było bolsze jak 130. No takie rady.

0: Ja miałem wielkie szczęście, że trochę to spotkało osobu mojego maściera Ryszarda Murata, jaki ciepiał on prezydentom i on stworzył to tsunami i wielki i on wielmi wielki miał wpływ na moje życie. W różnych widach, nie tylko to masnactwo barby, no prosto takiego profesjonalizmu wielkiego, edukacji, bo to on jurysdyczny uniwersytet warszawski kończył, no historyk, mnoho takich ciekawych tem wynikło z tym. No i prosto on wyuczył mnie rozumieć, że to człowiek, każdy człowiek cenny i powinien starać się bardziej czym drugi jest zrobić, to to cenną życi, nie tylko tak oprażyć z dnia na dzień i wsio. No i drugi tak samo skażu, że to taki duchowy maściej mój Zbigniew Filipowicz. I on mnie nie uczył. I on był 40 godów lektorem angielskiej mowy w szkole metodystów w Warszawie i ja prosto im prywatne lekcji chodził. Uczył. On mnie wyuczył tę angielską mowę wielmi na wysokim zrowni. Nie tylko ta gramatyka, no tak samo mowa. Tak, że kiedy jechała go, to się думаje, że to nie jakoś Białoruś czy Polak. I tak samo on mnie wielmi mnoho pra świat. To starejszy człowiek i on już nie żyje. On 83 godny pomier. I on tak samo zaciekawił mnie mastactwem, baletem, operą, no takimi architekturą i on był specjalistą, tą książkę tam wydał. Tak, że byli dwie osoby takie, wielmi ciekawe, wielki wpływ.
1: Героями сегодняшней передачи были марафончик Александр Прокопюк и мастер карате цунами Владимир Парфенюк. Народжаны я на Падляшше, пропагандары спорту и активного ладу життя. У передачи были выкористаны архивные записи. Я, Анна Шайковская, развитаюся уже сегодня с вами на встречу с черговым героем серии «С Падляшша родом месцы, падеи, люди». Запрашаю уже про тыдень.

Продюсер DJ Ricky. In the... Dobry wieczór, to DJ Ricky, witaju was u czerwowym wypusku Inda Mix. Na praciachu bliższej godziny zapraszają was na sumiesnuju prahu kupahukach, gdzie house sustrakajec z soulam i klasicznym dyska. Sionia jara blues stałku na płaunaść i atmosferu. Paczniem zbitał, jak i apastupowa was razagrajuć kap u druhoj czasce udaryć z jeszcze bolszej siłaj. Siadajcie zручniej, albo od razu wychodzicie na tant plac. Poczynajem nasze subwencje.

Prwa godzina z cyklam Indamix. Wielki dziakuj, to prawie lichety czas za mną i z moją muzykaj. Spodzieju się, że ty haracki vibe dał wam pozytywny nastroj na usiu resztu noczy. Ja wiernu się da was z nowymi hukami już o prosty dzień, tradycyjna u sobotu o 21 godzinie. Cudowna wieczora, dobra odpoczynku i da sustreczy.

0: Polacy na Białorusi.
1: Fakty i tylko fakty.
2: Nie żyje Aleksander Milinkiewicz. Jeden z najważniejszych liderów białoruskiej demokratycznej opozycji zmarł w Warszawie we wtorek 11 sierpnia. Miał 79 lat. Od listopada 2025 roku polityk zmagał się z ciężkimi konsekwencjami operacji na zwężonej tętnicy szyjnej. Po zabiegu długo pozostawał w stanie ciężkim, przychodził rehabilitację, ale mimo choroby pozostawał w kontakcie z przyjaciółmi i środowiskami, którym przez lata służył. Aleksander Milinkiewicz był ważną postacią opozycji demokratycznej na Białorusi. W 2006 roku startował w wyborach prezydenckich, które zostały sfałszowane przez Łukaszenkę. W tym samym roku został laureatem Nagrody Sacharowa, przyznawanej przez Parlament Europejski. Od 2020 roku stale przebywał poza Białorusią, angażując się w działalność białoruskiej opozycji na emigracji. Jest to wielka strata dla całej Białorusi, mówi prezes Fundacji Białoruski Dom w Warszawie Aleś Zarembiuk.
3: W świetle pamięci pan Aleksander był wielkim człowiekiem, prawdziwym liderem, prawdziwym ambasadorem spraw białorusko-polskich. Człowiek wartości, człowiek niezłomny, człowiek bardzo inteligentny, bardzo wykształcony, człowiek z prawdziwego zdarzenia i z takim ogromnym, dużym sercem dobroci, po prostu wielkim.
2: Aleksander Milinkiewicz urodził się w 1947 roku w Grodnie. Z wykształcenia matematyk i fizyk, wykładowca akademicki, związany m.in. z Grodzieńskim Uniwersytetem Państwowym. W latach 1990-1996 pełnił funkcję wiceburmistrza Grodna. Był też ważną postacią dla Polaków na Białorusi, których wspierał w najtrudniejszych momentach. Bronił prawa do nauki języka polskiego i do pielęgnowania tradycji. Między innymi był honorowym członkiem Związku Polaków na Białorusi. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. W sobotę 15 sierpnia w całej Polsce obchodzone jest Święto Wojska Polskiego, upamiętniające Bitwę Warszawską z 1920 roku, w której polskie wojska w wyniku skutecznej kontrofensywy odepchnęły siły bolszewickie spod Warszawy, co miało kluczowe znaczenie dla obrony niepodległości odrodzonej Rzeczypospolitej. Bitwa Warszawska, określana również mianem Cudu nad Wisłą, stała się symbolem determinacji, odwagi i poświęcenia polskich żołnierzy. Zwycięstwo nad Armią Czerwoną zatrzymało jej ofensywę i zapisało się w historii jako jeden z przełomowych momentów XX wieku. Od lat ważnym punktem obchodów pozostaje defilada, w której biorą udział tysiące żołnierzy prezentujących najnowocześniejsze uzbrojenie znajdujące się na wyposażeniu polskiej armii. Zwycięstwo polskich wojsk, dowodzonych przez marszałka Józefa Piłsudskiego, uznawane jest za jedno z najważniejszych osiągnięć militarnych w historii Polski. I dzisiaj polscy żołnierze, choć mierzą się z innymi zagrożeniami i wyzwaniami, stoją przed podobnym zadaniem – zapewnieniem bezpieczeństwa państwa i ochroną jego granic, twierdzi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Bitwa warszawska i to święto jest inne niż wszystkie inne. Mamy dużo doświadczeń martyrologii, męczeństwa i cierpienia narodu polskiego. Dzisiaj też trzeba bronić i wartości, i normalności, uczciwości, przyzwoitości, bezpieczeństwa, ale przede wszystkim wolności i niepodległości.
2: 15 sierpnia to nie tylko data, która ma szczególne znaczenie historyczne, ale też religijne. Tego dnia obchodzimy również wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny, jedno z najważniejszych świąt maryjnych w Kościele katolickim. Choć różne w swoim charakterze, oba te wydarzenia łączy głęboka symbolika i duchowe znaczenie. Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny przypomina wiernym o duchownym dziedzictwie i opiece Matki Bożej. Natomiast rocznica Cudu nad Wisłą podkreśla wagę narodowej pamięci i dumy. 11 sierpnia 1937 roku za przyzwoleniem Stalina szef NKWD Nikołaj Jeżow wydał rozkaz rozpoczęcia tzw. Operacji Polskiej, masowej akcji represyjnej wymierzonej w Polaków mieszkających w Związku Sowieckim. W ciągu 16 miesięcy aresztowano około 143 tysięcy osób, a co najmniej 111 tysięcy zamordowano. Ofiary były prześladowane nie za rzeczywistość, osobistą działalność przeciwko państwu, ale często wyłącznie ze względu na swoje polskie pochodzenie. W związku z 89. rocznicą tych strasznych wydarzeń w Warszawie odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary sowieckich represji. Przy stołecznym pomniku poległym i pomordowanym na wschodzie oddano hołd ofiarom sowieckich represji z lat 1937-1938. W trakcie uroczystości zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, dr habilitowany Karol Polejowski, podkreślił, że Operacja Polska była częścią wielkiego terroru i jedną z najważniejszych zbrodni stalinowskich wymierzonych w konkretną grupę narodową.
0: Związek Sowiecki wrogi był językowi polskiemu, tradycji, religii i historii. To wszystko powodowało, że Polacy od samego początku istnienia Związku Sowieckiego, którzy trwali przy swoich tradycjach, przy swojej historii, języku i wierze, byli obywatelami drugiej kategorii.
2: Szczególnie brutalny przebieg Operacja Polska miała na terenie białoruskiej SRS. Według dokumentów NKWD od 24 lipca 1937 roku do 1 września 1938 roku aresztowano tam ponad 21 tysięcy osób określanych przez sowieckie służby jako polscy szpiedzy, dywersanci i członkowie organizacji powstańczych. Dziś historycy wskazują, że pełna skala zbrodni wciąż nie jest znana, między innymi z powodu ograniczonego dostępu do rosyjskich i białoruskich archiwów.

0: Słuchają Państwo programu Znadniemna i Barazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Zadanie Polska Platforma Medialna Wschód 2026 realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Senatu. Utwór jest dostępny na licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz redakcji programu Znadniemna i Barazyny. Utwór powstał w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu pod warunkiem zachowania wyżej wymienionej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw.
1: Rozmowy i reportaże.
2: Wszystko, co ważne i aktualne.
0: Protesty powyborcze na Białorusi w 2020 roku i ich brutalne stłumienie na trwałe zmieniły życie tysięcy ludzi. Właśnie wtedy rozpoczęła się bezprecedensowa fala zatrzymań, procesów politycznych i ucieczki z kraju dużej części aktywistów, dziennikarzy i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego. W kolejnych latach władze praktycznie zlikwidowały niezależne media i organizacje społeczne, a przestrzeń do publicznego sprzeciwu została niemal całkowicie zamknięta. Skutkiem tych wydarzeń stała się także masowa emigracja i utrata części społeczeństwa, która jeszcze kilka lat wcześniej aktywnie walczyła o demokratyczne zmiany. O tym, dlaczego Białorusini wyszli na ulice swoich miast w 2020 roku, opowiada ekspert z Ośrodka Studiów Wschodnich Kacper Sienicki, który osobiście doświadczył brutalności łukaszenkowskich służb w tamte dni.
3: Ludzie widzieli przede wszystkim, że to państwo coraz mniej spełnia swoją funkcję, jeśli chodzi o ochronę obywateli. To jak Łukaszenka działał podczas pandemii koronawirusa na przykład, to było też takim pewnym czynnikiem zapalającym i mobilizujących ludzi do jakiejś aktywności. Później kampania wyborcza, której nie zostali dopuszczeni kandydaci na prezydenta, którzy mieli całkiem sporą popularność, potencjalnie mogli przy prawidłowo przeprowadzonych wyborach stanowić jakieś zagrożenie. No i oczywiście później niezgoda na to, gdy kandydatka protestu, Swiatłana Cichanouska, wokół której udało się zjednoczyć ludzi, żeby zagłosowali, mogli się wyrazić przeciwko Łukaszence, gdy stało się oczywiste, że te wyniki zostały całkowicie sfałszowane, to nie mogło się skończyć inaczej niż po prostu z kumulacją tego niezadowolenia, złości, niesprawiedliwości, jaką reżim Łukaszenki zaszczepił, czy odbił przez Białorusinów sytuację w ich kraju, stworzył swoimi rządami.
0: Dlaczego mimo ogromnej fali protestów nie doszło do przemian, o które Białorusini walczyli?
3: Prawdopodobnie białoruskie społeczeństwo jeszcze nie było w pełni gotowe na to, by rzeczywiście zagrozić istotnie aparatowi władzy autorytarnej, która od 20 kilku lat wzmacniała stale swoje rządy. Z silną ręką Łukaszenka zarządzał państwem, rotując ludźmi w taki sposób, by zawsze wszyscy byli w pełni lojalni do niego. Przede wszystkim aparat siłowy, który zadecydował o tym, że protestującym nie udało się osiągnąć swoich celów poprzez właśnie nacisk na ulicy, poprzez możliwe zajęcie jakichś budynków.
0: Reakcja władz była bardzo brutalna, co zresztą pan doświadczył osobiście.
3: Tak, dokładnie 6 lat temu zostałem zatrzymany. Dzień po wyborach, po tym, gdy protesty już objęły dużą część białoruskich regionów, w wielu miastach, w Mińsku oczywiście były te protesty największe. Ja tam się znajdowałem, próbowałem relacjonować to, co się dzieje na ulicach Mińska do publiczności w Polsce. Zostałem zatrzymany jeszcze przed rozpoczęciem protestu, tego drugiego dnia protestów. Potem już wspólnie z moim kolegą zostałem przetransportowany przez właśnie funkcjonariuszy OMON-u najpierw do busika, a następnie do więźniarki, w której zaczęto już nas bić, katować, następnie odwieziono na posterunek milicji, gdzie już w sposób systemowy przez kilkanaście godzin nad nami się znęcano, torturowano nas, a następnie przewieziono do aresztu śledczego w Żodino, gdzie spędziłem kolejne 3 dni.
0: Jak pan uważa, czy wydarzenia 2020 roku zmieniły społeczeństwo białoruskie?
3: Zdecydowanie. To był moment naprawdę takiego pewnego przebudzenia narodu białoruskiego, ponieważ ludzie po raz pierwszy w takiej skali wyszli na ulicę,

0: zauważyli, że jest naprawdę więcej ludzi, którzy myślą podobnie, którzy sprzeciwiają się tej niesprawiedliwości, temu systemowi, który nie służy Białorusinom, to sprawiło, że ludzie zmienili swoje podejście, zaczęli poznawać swoją tożsamość, zastanawiać się nad tym, kim są Białorusini i niestety oczywiście te represje, które się zaczęły po protestach i w czasie kampanii wyborczej, doprowadziły również do tego, że wielu Białorusinów, setki tysięcy ludzi zmuszonych było wyjechać z kraju w obawie przed prześladowaniami. Ale ci ludzie zmieniają poprzez swoje doświadczenia, poprzez to, gdzie mieszkają, gdzie też spędzają, gdzie żyją za granicą, jak widzą tam, jak może wyglądać życie. Mają nowe pomysły, jak w przyszłości zmieniać Białoruś. Sami je ewaluują, mają możliwość swobodnego zrzeszania się i rozwijania białoruskich inicjatyw. Również widać jakąś chęć powrotu do korzeni, do nauki i odrodzenia języka białoruskiego. I wielu Białorusinów widzi, że ich interesy są inne niż te reżimu Łukaszenki i te, przez które moskiewski imperializm realizuje.
1: Czy pana zdaniem walka Białorusinów o wolność trwa do dziś, czy jednak trwająca nadal fala represji całkowicie to uniemożliwiła?
0: Niestety ta aktywna faza jakiejś walki, czy takie okno na zmiany, jakieś, które mogłoby obalić reżim Łukaszenki, jeśli chodzi o sytuację wewnątrz kraju, no jest zamknięte w tej chwili, tak? Nie widać w tej chwili obecnie perspektywy tego, by reżim Łukaszenki mógł zostać na takiej fali jakiegoś ruchu oddolnego obywateli Białorusi w kraju zmieniony, ale oczywiście ta walka codzienna, przypominanie o tym, że Łukaszenko jest osobą odpowiedzialną za masowe, największych czy najbardziej brutalnych represji w Europie po II wojnie światowej, od konstrukcji Odery, Stalina, że jest zamieszany z współagresorem i jest odpowiedzialny za zbrodnie przeciwko ludzkości. O tym mówią cały czas Białorusini, którzy mogą robić to bezpiecznie, przypominają i budują podstawy na to, żeby w przyszłości Białoruś była wolną, gdy pojawi się takie okno możliwości ponownie. Oczywiście to jest też powiązane z tym, w jakiej kondycji będzie starszy partner Łukaszenki, który w pełni go od siebie uzależnił, czyli państwo rosyjskie i tego, w jaki sposób ono będzie dalej prowadzić swoją wojnę przeciwko Ukrainie. Więc te czynniki mogą kiedyś otworzyć ponownie możliwość do tego, by Białorusini sami, wychodząc na ulicę, mogli zmienić sytuację w swoim kraju.

wkrótce na pamięć znali pieśń i sama melodia bez słów niosła ze sobą starą treść, dreszcze na wskroś serc i głów.

0: Już za chwilę w programie Znadniemne i Berazyny rozpoczniemy poznawać losy Jerzego Wołkowieckiego. W swojej kolejności Aleksy Szota opowie o historii jednej z najbardziej niezwykłych formacji Wojska Polskiego, flotylii pińskiej. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem Stalowy Bagaż oraz jego przebojowym utworem Nie idź do opery.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: W dzisiejszym programie Znadniemna i Berazyny rozpoczynamy poznawać losy generała Brygady Wojska Polskiego Jerzego Wołkowieckiego. Jerzy Jarosław Antoni Wołkowicki urodził się 21 stycznia 1883 roku w miejscowości Proszew w powiecie węgrowskim. Jego rodzicami byli Tadeusz i Maria z domu Mochlińska. Po zakończeniu gimnazjum klasycznego w Grodnie Jerzy wyjechał do Petersburga. Po zdaniu egzaminu w 1901 roku rozpoczął naukę w Morskim Korpusie Kadetów, co wiązało się ze wstąpieniem do służby w rosyjskiej cesarskiej marynarce wojennej. 3 lata później Wołkowicki ukończył szkołę i został awansowany na stopień miczmana. Rozpoczął służbę w rosyjskiej flocie bałtyckiej, której jednostki w grudniu 1904 roku popłynęły na Daleki Wschód. Tam też udał się Wołkowicki, który wziął udział w dniach 27-28 maja 1905 roku w słynnej bitwie pod Tsushimą, która zakończyła się zwycięstwem wojsk japońskich nad rosyjskimi. Miczman Wołkowicki dostał się do niewoli japońskiej, w której znajdował się do 1906 roku. Po powrocie do carskiej Rosji otrzymał awans na stopień lejtnanta. W kolejnych latach Wołkowicki m.in. ukończył kurs artyleryjski, Mikołajewską Akademię Morską, a w 1913 został awansowany do stopnia starszego lejtnanta. W latach I wojny światowej służył m.in. w sztabie floty czarnomorskiej. W wyniku wybuchu rewolucji październikowej w 1917 roku Wołkowicki rok później przez Syberię i Daleki Wschód dotarł do Francji, gdzie 14 kwietnia 18 roku wstąpił do armii polskiej, dowodzonej przez generała brygady Józefa Hallera. Został najpierw zastępcą, a następnie w stopniu majora dowódcą 1 batalionu 1 pułku strzelców polskich 1 dywizji strzelców pieszych. W 1919 roku początkowo stał na czele 1 batalionu 3 pułku strzelców polskich, a następnie objął funkcję zastępcy dowódcy pułku. W tym samym roku major Wołkowicki przyjechał do Polski, co miało związek z przerzuceniem armii polskiej we Francji do kraju. Armia polska we Francji, a w jej składzie 3 pułk strzelców polskich, przemianowany na 3 pułk strzelców pieszych, po przyjeździe do Polski w 1919 roku wzięła udział w walkach o utrzymanie niepodległości Polski. Pułk majora Wołkowickiego walczył na Wołyniu przeciwko wojskom ukraińskim, następnie patrolował granicę polsko-niemiecką na Górnym Śląsku, a w lipcu ponownie trafił na front wschodni, gdzie toczył działania bojowe przeciwko Armii Czerwonej. I w tych wydarzeniach brał udział major Wołkowicki, który 20 czerwca został awansowany do stopnia podpułkownika. 31 lipca 19 roku podpułkownik Wołkowicki objął stanowisko szefa sekcji organizacyjnej Departamentu dla Spraw Morskich Ministerstwa Spraw Wojskowych. Podpułkownik odpowiadał m.in. za tworzenie polskiej marynarki wojennej. Na tym stanowisku pozostawał niespełna rok, po czym został wyznaczony na dowódcę floty pińskiej. Na początku sierpnia 1920 roku podpułkownik Wołkowicki objął stanowisko dowódcy 3 batalionu Wileńskiego Pułku Strzelców, prowadząc swoich żołnierzy do walki podczas Bitwy Warszawskiej i Niemieckiej. W październiku 20 roku podpułkownik objął dowództwo nad pułkiem. Po zakończeniu walk o utrzymanie niepodległości Polski 21 marca 1921 roku Jerzy Wołkowicki został szefem sztabu 1 Dywizji Litewsko-Białoruskiej, a niedługo potem rozpoczął kurs do szkolenia w Wyższej Szkole Wojennej w Warszawie. Po zakończeniu szkolenia w 1922 roku podpułkownik otrzymał awans na stopień pułkownika i objął obowiązki szefa sztabu dowództwa okręgu Korpusu nr 10 w Przemyślu. W kolejnych latach pokojowej służby w Wojsku Polskim pełnił szereg funkcji, a 7 marca 1927 roku objął najważniejsze stanowisko w piechocie Wojska Polskiego, a mianowicie został wyznaczony wybrany dowódcą 27. Dywizji Piechoty w Kowlu. W tym samym roku został awansowany do stopnia generała brygady. Na czele dywizji generał Wołkowicki stał do 1932 roku. Został mianowany generałem do spraw specjalnych przy Ministerstwie Spraw Wojskowych. W 1938 roku zakończył służbę w Wojsku Polskim i został przeniesiony w stan spoczynku. Jednakże w związku ze spodziewanym wybuchem wojny w sierpniu 1939 roku generała Wołkowickiego wyznaczono dowódcą etapów armii Prusy. O dalszych losach Jerzego Wołkowickiego opowiemy w następnym programie Z nad Dniem na Iberazyny już za tydzień.

0: Polskie podróże na Białorusi.
1: Przy mikrofonie Aleksy Szota, witam Państwa. W poprzednim odcinku odwiedziliśmy Kresowe Morze, jezioro Narocz na północy Białorusi. Dziś udamy się do innego akwenu wodnego na południu kraju, na poleskie rzeki, bagna i mokradła. To tam narodziła się i trwała przez 20 lat jedna z najbardziej niezwykłych formacji Wojska Polskiego – Flotylla Pińska. Historia polskiej marynarki na Polesiu zaczęła się od wizji jednego człowieka. Był nim książę Jan Giedroyć, były oficer marynarki rosyjskiej. Wiosną 1919 roku, gdy odrodzona Polska walczyła o swoje granice, Giedroyć wpadł na genialny w swojej prostocie pomysł. Aby wzmocnić wschodnią flankę w obliczu bolszewickiego zagrożenia, należy wykorzystać sieć rzek i kanałów Polesia. Region był jednym wielkim mokradłem i trudno było tam o normalne drogi. Pierwsze jednostki flotylli rzecznej w Pińsku tworzono niemal z niczego. Bazowano na motorówkach i statkach znalezionych w okolicy lub odebranych wrogowi. Już w marcu 1919 roku polskim oddziałom udało się opanować Pińsk, który stał się pierwszą stolicą tej formacji. Przełomem była jednak bitwa pod Czarnobylem w kwietniu 1920 roku. Tam flotylla pińska odniosła zwycięstwo, rozbijając dnieprzańską flotylę bolszewicką i torując drogę na Kijów. Udało się też powiększyć stan flotyli pińskiej o kolejne motorówki i statki, porzucone przez uciekających bolszewików. Niestety, kontrofensywa wroga zaledwie kilka tygodni później zmusiła marynarzy do bolesnej decyzji o zatopieniu własnych jednostek, by nie wpadły w ręce Sowietów. Flotylę rozformowano, personel i część sprzętu przerzucono do flotylli wiślanej. Ale wkrótce, po cudzie nad Wisłą, we wrześniu 1920 roku Pińsk znów był już zajęty przez Polaków. Udało się odzyskać zatopione wcześniej statki, flotylla pińska została reaktywowana i nastał czas jej największej świetności. Pińsk stał się miastem garnizonowym z prawdziwego zdarzenia, choć był wtedy stosunkowo niewielkim, zaledwie 25-tysięcznym miastem. Flotylla i cała jej otoczka wyznaczała rytm życia Pińska, gospodarkę, kulturę, sport, wszędzie prym wiedli wojskowi z flotylli. Infrastruktura, którą zbudowano, też robiła wrażenie. Powstały nowoczesne hangary, warsztaty portowe, stocznia, komenda portu i kasyno oficerskie, a nawet własna elektrownia i radiostacja. Symbolem bezpieczeństwa i nowoczesności była baza paliwowa, umieszczona na sztucznej wyspie. Najważniejszym punktem na mapie miasta było betonowe nabrzeże, liczące ponad pół kilometra długości, przy którym cumowały monitory rzeczne, takie jak słynny ORP Wilno czy Kraków, które często można zobaczyć na starych zdjęciach z Pińska. Flotylla to nie tylko okręty, to przede wszystkim ludzie, ich wpływ na lokalną społeczność. Marynarze tętniącego życiem Pińska byli elitą. Mekką życia towarzyskiego stało się kasyno oficerskie oraz prywatny teatr Holzmana, gdzie wystawiano sztuki m.in. z udziałem marynarzy. Co roku 3 lipca uroczyście obchodzono święto flotylli rzecznej, które przyciągało tłumy mieszkańców na parady i koncerty orkiestr wojskowych. Niezwykle ważnym aspektem życia w Pińsku był sport. Wojskowy klub sportowy Kotwica Pińsk był dumą regionu. Marynarze trenowali niemal wszystko, od wioślarstwa i żeglarstwa, przez szermierkę i boks, aż po hokej na lodzie. Piłkarze Kotwicy byli niemal bezkonkurencyjni na Polesiu, a ich mecze budziły ogromne emocje. Głównymi przeciwnikami były drużyny z Brześcia nad Bugiem. Dwukrotnie, w 1935 i 1936, piłkarze z Pińska stawali się mistrzami Polesia, ale nigdy nie mogli awansować do pierwszej ligi. Ale ważniejsze dla Pińska były mistrzostwa marynarki wojennej. Jeżeli w danym sezonie Kotwica wygrywała derby z flotą Gdynia, to kibice byli w stanie wybaczyć piłkarzom wszelkie inne porażki. U progu 1939 roku flotylla pińska była potęgą. Liczyła około 100 jednostek, w tym monitory, kanonierki i kutry uzbrojone, a służyło w niej blisko 2000 marynarzy. Jednak natura i polityka jakby sprzysięgły się przeciwko nim. Lato 1939 roku było wyjątkowo suche, co spowodowało drastyczne obniżenie poziomu wód w Pinie i Prypeci. Ciężkie monitory straciły zdolność manewrowania. Kiedy 17 września 1939 roku ZSRR zaatakował Polskę, los flotylli został przesądzony. Dowództwo stanęło przed dramatycznym wyborem, aby sprzęt nie dostał się do rąk agresora, nie stał się jego łupem, między 18 a 21 września wydano rozkaz zatopienia jednostek. Marynarze, pozbawieni swoich okrętów, nie złożyli broni. Spróbowano oddziały lądowe, które wcielono do brygady Korpusu Ochrony Pogranicza Polesie. Wielu żołnierzy flotylli brało udział w ostatniej bitwie kampanii wrześniowej pod Kockiem, pod dowództwem generała Franciszka Kleberga. Tak skończyła się krótka, ale bogata na wydarzenia historia flotylli pińskiej, która przez 20 lat formowała wizerunek miasta nad Piną. Pozostały po niej jedynie wspomnienia i stare fotografie. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia w kolejnych programach.

0: muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole Stalowy Bagaż oraz jego przebojowym utworze Nie idź do opery. Stalowy Bagaż był polskim zespołem rockowym założonym we Wrocławiu na początku 1981 roku. Choć działał zaledwie 2 lata, zapisał się w historii polskiego rocka jako ciekawy projekt muzyków z dużym doświadczeniem scenicznym, wcześniej grających m.in. w Nurt, Test, Porter Band, Pakt czy Romuald i Roman. Zespół powstał po rozpadzie Porter Bandu przy Domu Kultury Kozanów. Założyli go gitarzysta Aleksander Mrożek i basista oraz wokalista Kazimierz Cwynar, do których dołączyli Jacek Krzaklewski i Bolesław Patryn. Od początku była to więc swoista supergrupa oparta na muzykach znających realia profesjonalnej sceny. W pierwszym okresie działalności Stalowy Bagaż współpracował z Izabelą Trojanowską. W Polskim Radiu Poznań nagrano 4 utwory z tekstami Andrzeja Mogielnickiego, które ukazały się na małej płycie Tonpressu. W 1981 roku projekt wystąpił m.in. na Rock Arenie i festiwalu w Opolu. Tam doszło do głośnego występu Trojanowskiej w stylizowanym stroju ZMP, który wywołał skandal i protesty, ale jednocześnie znacząco zwiększył popularność nagrań. Płyta sprzedała się w ponad 100 tysiącach egzemplarzy. Po wyjeździe Trojanowskiej do USA zespół działał już samodzielnie. W maju 1981 roku nagrał w Poznaniu kolejne utwory, m.in. Hamuj, hamuj, Baczność, baczność i Pożegnanie pychy, a także instrumentalne Riki Tiki z udziałem Krzesimira Dębskiego. Pod koniec roku dołączył wokalista Lesław Kot, a brzmienie grupy zaczęło stawać się cięższe, bardziej hardrockowe. W grudniu nagrano w Szczecinie materiał na planowany debiutancki album z tekstami Jacka Zwoźniaka. Płyta ostatecznie nie ukazała się z powodu wprowadzenia stanu wojennego. Nagrane utwory wykorzystano później w programach telewizyjnych. Mimo to zespół intensywnie koncertował, występując m.in. z TV21, Oddziałem Zamkniętym i Lombardem. W 1982 roku skład ponownie się zmienił. Dołączył Leonard Kaczanowski, a później perkusista Andrzej Polak, wcześniej grający w Lady Punk. Stalowy Bagaż zaczął eksperymentować z nową falą. W 1982 roku skład ponownie się zmienił. Dołączył Leonard Kaczanowski, a później perkusista Andrzej Polak. Stalowy Bagaż zaczął eksperymentować z nową falą. Powstała m.in. nowa wersja utworu Nie idź do opery, do której Telewizja Polska zrealizowała teledysk emitowany na telewizyjnej liście przebojów. Zespół występował także za granicą, m.in. w Heidelbergu. Grupa zakończyła działalność w 1983 roku. Muzycy kontynuowali kariery w innych projektach. Mrożek grał m.in. w Hazard i Recydywie, Cwynar i Kaczanowski w Tabu, a Lesław Kot współpracował z Kasą Chorych i Ozzy. W 2017 roku ukazał się album Ciężki Rock, wydany przez Gad Records, zawierający wszystkie nagrania zespołu z 1981 roku oraz dodatkowe materiały radiowe, w tym Riki Tiki. Dzięki temu twórczość Stalowego Bagażu została ponownie odkryta i uporządkowana po latach. Przebój, który za chwilę usłyszymy, pochodzi ze wspomnianej płyty Ciężki Rock. Tekst piosenki napisał Jacek Zwoźniak, autorem kompozycji jest Aleksander Mrożek. Przed Państwem Stalowy Bagaż. Nie idź do opery.

0: z nadniemna i Berezyny.
1: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
2: Na dzisiaj to już wszystko w programie z nadniemna i Berezyny. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.